0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozpoczął swoją pierwszą oficjalną wizytę w Serbii, gdzie spotkał się z prezydentem Serbii Aleksandrem Vučićem na kolacji. W planie wizyty znajdują się ceremonia powitania, rozmowy w cztery oczy oraz spotkanie delegacji obu państw. Podczas wizyty ma zostać podpisane memorandum dotyczące współpracy w zakresie zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności. Serbia, mimo braku sankcji wobec Rosji, zadeklarowała wsparcie dla integralności terytorialnej Ukrainy. W nocy z czwartku na piątek nad bazą wojskową w Mehernich, znaną jako Ustocznia Patriotów, zaobserwowano przeloty 6 niezidentyfikowanych dronów. Pracownicy prywatnej firmy ochroniarskiej oraz funkcjonariusze policji widzieli co najmniej jeden z dronów, który krążył nad interweniującymi mundurowymi. Bundeswehr potwierdziła obecność dwóch dronów, jednak nie ujawniono dalszych szczegółów z uwagi na trwające postępowanie. Policja prowadzi śledztwo w związku z podejrzeniem nieuprawnionego obrazowania obiektów wojskowych, a w sprawę zaangażowane są także Federalne Służby Bezpieczeństwa oraz Wojskowy Kontrwywiad. Incydent ten wpisuje się w szerszy kontekst rosnącej liczby podobnych zdarzeń w pobliżu obiektów wojskowych w Niemczech. Lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, Łukasz Gibała, prowadzi w najnowszym sondażu przed wyborami prezydenckimi w Krakowie, uzyskując 25,1% głosów. Monika Piątkowska, senator Koalicji Obywatelskiej, zdobyła 12%, a Daria Gosek-Popiołek z Lewicy oraz Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości mogą jej zagrozić, uzyskując odpowiednio 9,8% oraz 8,8%. Gibała, który ogłosił swój start w przedterminowych wyborach, zapowiedział krótką, dwuletnią kadencję skoncentrowaną na naprawie finansów miasta. Pierwsza tura wyborów odbędzie się w niedzielę 27 września. Hiszpania wprowadza kontrole graniczne od północy z piątku na sobotę do 7 września w odpowiedzi na włoskie ograniczenia dotyczące osób przyjeżdżających z Hiszpanii, które mają obowiązywać co najmniej do 15 sierpnia. Włoskie władze podkreśliły, że nie zamierzają ustępować pod presją i rozważą zniesienie kontroli tylko wtedy, gdy nie będzie zagrożenia terrorystycznego ani ryzyka nowej fali migrantów. Kontrole wprowadzono po wydarzeniach w Ceucie, gdzie z Maroka przedostało się około 72 tysięcy osób, z czego większość została zawrócona. Hiszpania zaznacza, że nie wprowadzała podobnych restrykcji wobec Włochów, nawet w trudnych okresach migracyjnych. Senat Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę o piekielnych sankcjach, która ma na celu zwiększenie presji na Rosję i Iran w związku z wojną przeciwko Ukrainie. Za projektem głosowało 86 senatorów, a przeciwko było 11. Ustawa daje prezydentowi Stanów Zjednoczonych możliwość wprowadzenia ceł w wysokości do 100% wobec 5 największych odbiorców rosyjskiej ropy i gazu, w tym Chin i Indii, oraz przewiduje sankcje wobec Władimira Putina i oligarchów. Projekt trafi teraz do Izby Reprezentantów, która wznowi pracę po letniej przerwie 31 sierpnia. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha wyraził zadowolenie z decyzji Senatu, podkreślając znaczenie tego kroku dla zwiększenia reżimu sankcyjnego wobec Rosji. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
0: I niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do soboty do 16 w województwie wielkopolskim na drodze DK92 na odcinku Starczanowo Nekla zamknięto jezdnię południową w kierunku Poznania. Kierowcy muszą korzystać z objazdu. Do poniedziałku do 21 w województwie śląskim na 4 Katowicach zajęto lewy pas jezdni prawej w kierunku Tychów z powodu wymiany nawierzchni na DK86 przy węźle Murckowska. Równolegle do poniedziałku do 10 na 1 na odcinku węzły Częstochowa Północ w Lachownia obowiązują ograniczenia związane z pracami. Do wtorku do 17 w województwie małopolskim na DK94 na odcinku Sławków Modlinica trwają roboty remontowe nawierzchni. Kierowcy napotkają zwężenia i spowolnienie ruchu. Do piątku do 19 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie.
0: Motoserwis.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio.

0: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pozytywnie oceniła głosowanie w Senacie Stanów Zjednoczonych, które poparło szeroko zakrojone sankcje wobec Rosji. Ustawa, znana jako ustawa Grahama, została przyjęta większością głosów i przewiduje m.in. nałożenie ceł do 100% na 5 największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu, w tym Chiny i Indie. Dodatkowo, sankcje obejmują również Władimira Putina oraz rosyjskich oligarchów. Projekt ustawy musi teraz zostać zaakceptowany przez Izbę Reprezentantów oraz podpisany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Silne burze przeszły przez Litwę, powodując znaczne zniszczenia, w tym wyrywanie drzew z korzeniami oraz uszkodzenia dachów. W rejonie olickim strażacy usuwali powalone drzewa, a w jednej akcji wywieźli 50 drzew. Obyło się bez rannych, jednak burze przyczyniły się do licznych przerw w dostawie prądu, pozostawiając w piątek rano ponad 2000 odbiorców bez energii. Szef Straży Pożarnej w tym rejonie podkreślił, że intensywność tegorocznego sezonu burzowego jest bezprecedensowa. Amerykański Senat przyjął nowy pakiet sankcji wymierzonych w Rosję, głosując stosunkiem 86 do 11. Opracowany przez zmarłego senatora Lindseya Grahama, zestaw sankcji obejmuje cła na państwa kupujące rosyjskie surowce, co ma na celu ograniczenie wpływów finansowych Kremla. Wśród objętych sankcjami znajdują się także Władimir Putin, rosyjscy politycy, dowódcy wojskowi oraz instytucje finansowe. Przeciwnicy pakietu, w tym senatorzy Partii Demokratycznej, wyrazili obawy dotyczące nowych kompetencji prezydenta w zakresie nakładania ceł. W piątkowym losowaniu Eurojackpot, które odbyło się 7 sierpnia, mieszkaniec Niemiec poprawnie wytypował 7 liczb, zdobywając ponad 32 658 000 euro. W Polsce odnotowano wygraną drugiego stopnia, a 6 takich wygranych miało miejsce w całej Europie. Wartość każdej z nich wynosi 37 978 euro. W najbliższym losowaniu do wygrania będzie 45 milionów złotych. W Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10% podatek. Mateusz Morawiecki zorganizował spotkanie z mieszkańcami Jagodna, gdzie podkreślił symboliczne znaczenie osiedla w kontekście obywatelskiego zaangażowania. Krytykując obecny rząd, wskazał na wzrost bezrobocia do poziomu 5,9% oraz brak poprawy sytuacji gospodarczej mimo obecności Polski wśród największych światowych gospodarek. Morawiecki zapowiedział rejestrację nowej partii politycznej, która ma połączyć rozwój gospodarczy z wartościami konserwatywnymi, a konwencja stowarzyszenia Rozwój Plus planowana jest na 15 października. W spotkaniu uczestniczyła również posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka, która zachęcała do wstępowania do nowego ugrupowania. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
1: Trzy pokolenia muzyki.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. W sobotę klub parlamentarny rządzącej partii TISO rozpatrzy trzy kandydatury na nowego prezydenta Węgier. Węgierski premier Péter Magyar poinformował, że wybór nowego prezydenta musi nastąpić w ciągu 30 dni od wygaśnięcia mandatu Tamasa Szulyoka, co miało miejsce 20 lipca. Fidesz, partia byłego premiera Viktora Orbana, zapowiedziała bojkot głosowania, uznając odwołanie swojego kandydata za bezprawne. Nowy prezydent zostanie wybrany w tajnym głosowaniu przez co najmniej 2/3 członków parlamentu. Włoski rząd odrzucił ultimatum hiszpańskich władz i przedłużył zawieszenie umowy z Schengen między Włochami a Hiszpanią do co najmniej 15 sierpnia. Madryt domaga się zniesienia ograniczeń do końca tygodnia, uznając je za niesprawiedliwe i grozi proporcjonalnym odwetem. Rzym wprowadził kontrole graniczne dla Hiszpanów w odpowiedzi na kryzys migracyjny w Ceucie, gdzie na początku sierpnia do Hiszpanii przedostało się około 72 tysięcy osób. Włoskie władze zapowiedziały, że zniesienie kontroli rozważą tylko przy zapewnieniu bezpieczeństwa i braku ryzyka kolejnej fali migrantów. Mateusz Morawiecki zgromadził ponad 40 polityków, tworząc trzeci najliczniejszy klub parlamentarny w Sejmie. W trakcie wydarzenia Rozwój Dwy porównał siebie do mitologicznego króla Itaki, a członków swojego stowarzyszenia do załogi, która stawia czoła ryzykownej wyprawie. Wśród parlamentarzystów, którzy dołączyli do Morawieckiego, co czwarty ma szczególny powód, aby opuścić Prawo i Sprawiedliwość. Warto zauważyć, że ich przeszłość oraz poglądy polityczne są zróżnicowane. Francja, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania wydały wspólne oświadczenie, w którym przypominają o rosyjskich działaniach zbrojnych przeciwko Gruzji sprzed 18 lat. Państwa te podkreślają, że dalsza militaryzacja Abchazji i Osetii Południowej przez Rosję stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa regionu oraz Europy. Oświadczenie zwraca uwagę na majowe porozumienie między Moskwą a separatystycznymi władzami Osetii Południowej, które może prowadzić do pełnej aneksji tego terytorium. Sygnatariusze wzywają Rosję do przestrzegania postanowień zawieszenia broni z sierpnia 2008 roku oraz potępiają jej obecność wojskową w regionach. Abchazja i Osetia Południowa są uznawane za integralne części Gruzji przez większość państw świata. W przedszkolu na warszawskiej Białołęce zdiagnozowano przypadki gruźlicy u pracownicy oraz jednego z podopiecznych. Sytuacja została zgłoszona do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a władze dzielnicy zapewniają, że wdrożono wszystkie zalecenia służb sanitarnych, w tym dezynfekcję pomieszczeń przedszkolnych. W Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku trwa diagnostyka i leczenie dzieci, z których czworo jest hospitalizowanych. Dodatkowo, u trojga innych dzieci stwierdzono utajnione zakażenie prątkiem gruźlicy, co nie stanowi zagrożenia epidemiologicznego. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
0: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Nad bazą wojskową w Mechernich w Nadrenii Północnej Westfalii zauważono dwa drony. CEO potwierdziły niemieckie siły zbrojne. Sprawą zajmuje się wojskowa żandarmeria oraz policja, a prokuratura federalna wszczęła śledztwo z powodu zagrożenia dla bezpieczeństwa Niemiec. To drugi incydent z dronami w tym tygodniu, po wcześniejszym przypadku w Lipsku, gdzie dron był zaopatrzony w materiał wybuchowy. W odpowiedzi na te wydarzenia Niemcy planują utworzenie wspólnego centrum obrony przed dronami. Mateusz Morawiecki, szef Stowarzyszenia Rozwój Plus, ogłosił na pikniku we Wrocławiu, że jego organizacja stanie się nowym obozem politycznym, który ma na celu poszerzenie oferty prawicy. Podkreślił, że Jagodno symbolizuje aktywność obywatelską i wyraził przekonanie, że podobnie jak Karol Nawrocki, stowarzyszenie powinno dotrzeć do szerszego elektoratu. Morawiecki zaznaczył, że celem jest zdobycie poparcia większości Polaków dla obozu patriotycznego. W swoim wystąpieniu odniósł się także do krytyki, podkreślając, że czuje się komfortowo w paszczy lwa. Po godzinie 19 w Kamiennej Górze doszło do ataku nożownika na 15-letniego chłopca, który został poważnie ranny i trafił do szpitala. Policja prowadzi obławę na sprawcę, jednak nie ustalono jeszcze, czy za atakiem stoi jedna osoba, czy więcej agresorów. Funkcjonariusze prowadzą czynności procesowe i operacyjne w miejscu zdarzenia, które miało miejsce w okolicy, gdzie odbywa się Zalew Fest 2026, co utrudnia działania. Policja apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko trzem byłym menadżerom Orlen S.A. Za niedopełnienie obowiązków CEO doprowadziło do strat w wysokości 378 milionów dolarów, równowartości 1 miliarda 500 milionów złotych. Oskarżeni, w tym były członek zarządu Orlen S.A. oraz były dyrektor wykonawczy, mogą zostać skazani na karę pozbawienia wolności do 25 lat. Dodatkowo, jeden z oskarżonych jest podejrzany o ukrywanie majątku przed zajęciem w związku z prowadzonym postępowaniem. Prokuratura wyłączyła do odrębnego postępowania wątek dotyczący poszukiwanego byłego prezesa zarządu OTS GmbH i wystąpiła o jego ekstradycję do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie wyraził zaniepokojenie incydentem, który miał miejsce 5 sierpnia, kiedy mężczyzna groził dwóm obywatelom Ukrainy w rejonie ulicy Polonijnej. Agerse, ubrany w niebieską koszulkę, ruszył w pościg za jednym z mężczyzn po dostrzeganiu nagrywania sytuacji. Policja potwierdziła, że kobieta była lekko popchnięta, ale nie doznała obrażeń. Konsulat potępia wszelkie przejawy agresji i ksenofobii oraz apeluje do obywateli o zgłaszanie takich incydentów. W oświadczeniu podkreślono, że tego rodzaju zachowanie jest niedopuszczalne i wymaga odpowiedniej reakcji. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W dniu 8 sierpnia 2026 roku w Lublinie przewidywana temperatura wyniesie 23 stopnie Celsjusza, a odczuwalna będzie na poziomie 24 stopni. Zachmurzenie osiągnie 43%, a prędkość wiatru wyniesie 16,7 metra na sekundę. Meteorolodzy prognozują brak opadów deszczu, gradu oraz śniegu. Słońce w Lublinie wstanie o godzinie 5.04 i zajdzie o godzinie 20.06. CEO sugeruje korzystne warunki do spacerów. Kierowca autobusu warszawskiej komunikacji miejskiej zaprotestował przeciwko zakazowi noszenia krótkich spodenek, zakładając spódnicę w czasie upałów. Jego działanie miało na celu podkreślenie, że kobiety mogą ulżyć sobie w ten sposób, podczas gdy mężczyznom narzucone są długie spodnie. Inspektorzy Zarządu Transportu Miejskiego uznali jednak jego strój za nieodpowiedni i nałożyli karę. Mimo pozytywnych reakcji pasażerów, zarząd pozostaje nieugięty w sprawie zasad dotyczących ubioru kierowców. Audyt przeprowadzony w Szpitalu Południowym ujawnił poważne nieprawidłowości, w tym rekordowe dyżury lekarzy sięgające nawet 110 godzin. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że na skutek audytu ratusz wydał 44 zalecenia. W szpitalu wykazano brak dokumentacji potwierdzającej obecność lekarzy na dyżurach oraz nieprawidłowości w wynagrodzeniach, które w niektórych przypadkach przekraczały 1 000 000 zł rocznie. Kontrole wykazały również, że lekarze często pracowali w kilku miejscach jednocześnie, co stwarzało ryzyko dla pacjentów. Władze planują wdrożyć zalecenia audytorów, aby poprawić sytuację na szpitalnych oddziałach ratunkowych. W Garbatce w województwie wielkopolskim miało miejsce groźne zderzenie dwóch ciężarówek, w wyniku którego osobowy samochód znalazł się pod jednym z pojazdów. Toyota została uderzona od tyłu przez ciężarówkę, co spowodowało, że wpadła pod inny pojazd ciężarowy. Dwie osoby podróżujące autem zostały poszkodowane, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, a obie osoby zostały przetransportowane do szpitala. Droga krajowa nr 11 była zablokowana przez kilka godzin, ponieważ strażacy musieli usunąć zniszczony samochód. Pułkownik Bogusław Piątek został odwołany z funkcji zastępcy komendanta 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami. Decyzja ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz wiceministra obrony Cezarego Tomczyka jest efektem serii artykułów Onetu dotyczących fikcji wokół szkoleniowego projektu szpitala oraz problemów z bankiem krwi. Po publikacjach Ministerstwo Obrony wysłało kontrolerów do placówki. W wyniku skandalu zrezygnowali również komendant szpitala oraz dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia. Nowe kierownictwo resortu planuje reformę Wojskowej Służby Zdrowia, a nowy komendant szpitala może zostać powołany we wrześniu. Koniec serwisu. Czas na Wasze ulubione kawałki.

0: 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to hits of three generations on DHT Radio.
1: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do poniedziałku do 19 w województwie lubuskim na DK32 na odcinku Sulechów kargowa koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnię. Również na obwodnicy w Sulechowach koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnię. Do poniedziałku do 21 w województwie śląskim na 4 Katowicach zajęty jest lewy pas jezdni prawej w kierunku Tychów z powodu wymiany nawierzchni. Równolegle do poniedziałku 17 sierpnia do 10 na 1 na odcinku węzły Częstochowa Północ Blachownia trwają roboty drogowe. Do piątku do 19 w województwie małopolskim na 4 na odcinku węzeł Targowisko, węzeł Tarnów Centrum koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Do wtorku 18 sierpnia do 17 na DK94 na odcinku Sławków, Modlnica trwają utrudnienia związane z remontem nawierzchni. Do soboty do 16 w województwie wielkopolskim na DK92 na odcinku Starczanowo, Nekra zamknięta jest jezdnia południowa. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Francja wprowadziła ustawę o pomocy w umieraniu, która różni się od eutanazji w Belgii i Holandii, ponieważ decyzja o zakończeniu życia należy do pacjenta. Ustawa dotyczy osób z nieuleczalnymi chorobami i wprowadza określone warunki, które muszą być spełnione. Proces legislacyjny był długi i kontrowersyjny, angażując różne grupy społeczne, w tym Kościół katolicki oraz profesje medyczne. Lekarz musi potwierdzić decyzję pacjenta, jednak ustawa nie przyznaje ogólnego prawa do eutanazji. Rząd Donalda Tuska planuje zmiany, które mogą zwiększyć emerytury dla około 200 tysięcy osób, które zdecydowały się na wcześniejsze świadczenia. Podwyżki mogą wynieść nawet 552 zł brutto miesięcznie, a nowe przepisy mają wejść w życie w 2027 roku. Zakładają one automatyczne przeliczenie emerytur przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę przed 2012 lat. Kluczowe grupy objęte zmianami to kobiety z lat 1954-1959 oraz mężczyźni z lat 1949-1952. Warto zaznaczyć, że nie przewidziano wyrównania za lata, w których emerytury były zaniżone. Nazwa Mazury najprawdopodobniej pochodzi od osadników z Mazowsza oraz może odnosić się do smolarzy zamieszkujących ten region. Warmia i Mazury to obszar, gdzie spotykają się różne kultury, co wpływa na różnorodność nazw miejscowości i jezior. Najstarsze polskie nazwy często mają archaiczne korzenie, a wiele z nich wywodzi się z charakterystycznych cech krajobrazu lub działalności mieszkańców. Przykłady interesujących nazw to Zgon, związane z zaganianiem bydła, oraz Pranie, nawiązujące do mgieł unoszących się nad Łąkami. Odpowiedzi na pytania dotyczące pochodzenia nazw miejscowości prowadzą przez historię dawnych Prus, Słowian i osadników. W wyniku rosyjskich ataków powietrznych na miasto Browary w obwodzie kijowskim zginęły 3 osoby, w tym 4-letnie dziecko, a 3 kolejne zostały ranne. Atak miał miejsce w nocy z piątku na sobotę, a odłamki rakiet uszkodziły prywatny dom oraz budynki gospodarcze. W okolicznej wsi Puchiwka doszło do pożaru, który zniszczył 2-piętrowy dom i 2 samochody. Władze ogłosiły alarm przeciwlotniczy w Kijowie z powodu użycia rakiet balistycznych przez Rosję, apelując do mieszkańców o udanie się do schronów. Ratownicy oraz służby pracują na miejscu zdarzeń, a pożary w Kijowie zostały zlokalizowane i są gaszone. Hubert Hurkacz przegrał w drugiej rundzie turnieju w Montrealu z Boticem van de Zandschulpem, mimo że miał 2 piłki meczowe. Polak, który wrócił do gry po miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją, wygrał pierwszy set 6-3, ale w drugiej partii nie zdołał wykorzystać przewagi i przegrał w tiebreaku. W decydującym secie Holender okazał się skuteczniejszy, wygrywając 7-5. Hurkacz zakończył mecz z 10 asami serwisowymi, jednak to nie wystarczyło do awansu. To już 2. porażka Hurkacza z van de Zandschulpem w ich dotychczasowych starciach. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.
0: You are listening to hits of 3 generations

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do soboty do 16 na drodze DK92 między Starczanowem a Neklą w województwie wielkopolskim zamknięta jest jezdnia południowa. Do poniedziałku do 19 na DK32 na odcinku Sulechów, Kargowa w województwie lubuskim koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie, a równolegle to samo dzieje się na obwodnicy w Sulechowach. Do poniedziałku do 21 na 4 w Katowicach w województwie śląskim zajęty jest lewy pas jezdni prawej w kierunku Tychów z powodu wymiany nawierzchni na węźle Murckowska DK86. Do piątku do 19 na 4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum w województwie małopolskim koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie, a do wtorku 18 sierpnia do 17 na DK94 między Sławkowa a Modlnicą trwają utrudnienia związane z remontem nawierzchni. Słuchaj dalej radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchasz Tripla. Przebojów, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Rząd planuje wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących fotoradarów, które mają na celu skuteczniejsze egzekwowanie mandatów za naruszenia przepisów ruchu drogowego. Nowelizacja przewiduje m.in. wprowadzenie zawiadomień wysyłanych do właścicieli pojazdów, które będą informować o zarejestrowanym naruszeniu oraz nakładać na nich obowiązek uiszczenia opłaty administracyjnej, jeśli nie wskażą osoby kierującej. Opłata ta będzie kilkukrotnie wyższa niż standardowy mandat, a jej brak w terminie skutkować będzie dalszą egzekucją. Dodatkowo projekt wprowadza obowiązek przekazywania danych o użytkownikach pojazdów przez leasingodawców oraz utworzenie centralnego rejestru naruszeń dla pojazdów zarejestrowanych poza Polską. Zmiany mają na celu uproszczenie procedur oraz zwiększenie odpowiedzialności właścicieli pojazdów. Temperatura wody w Morzu Śródziemnym przy Majorce osiągnęła rekordowe 33 stopnie Celsjusza, co zaskoczyło zarówno turystów, jak i mieszkańców. Ciepła woda prowadzi do niepokojących zjawisk, takich jak ataki gryzących ryb, które zdarzyły się na dwóch plażach w ostatni weekend. Biolodzy wskazują, że wyższe temperatury wpływają na metabolizm morskich zwierząt, co zwiększa ich interakcje z ludźmi. Dodatkowo ocieplenie sprzyja pojawianiu się inwazyjnych gatunków oraz niebezpiecznych meduz. Mimo tych niecodziennych warunków, Majorka wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem turystów, a do maja 2026 roku wyspę odwiedziło już ponad 4 300 000 zagranicznych gości. Biberi, uznana przez magazyn Forbes za najpiękniejszą wioskę świata w 2025 roku, zmaga się z ogromnym napływem turystów, osiągającym nawet 20 000 osób w szczytowe weekendy letnie. Mimo że liczba mieszkańców wynosi zaledwie 627, intensywna turystyka prowadzi do problemów z infrastrukturą i bezpieczeństwem, w tym do konfliktów o miejsca parkingowe. W odpowiedzi na te wyzwania władze hrabstwa zaczęły wystawiać mandaty, których w 2025 roku było 651, a ich wartość wyniosła 45 570 funtów. Planowane są dalsze działania, takie jak wprowadzenie płatnego parkingu oraz przekształcenie dawnego parkingu dla autobusów w strefę dla pieszych, co ma na celu poprawę sytuacji w Biberi. Władze pracują również nad koncepcją parkingu poza wioską, aby odciążyć centrum i zmniejszyć presję na lokalną społeczność. Rząd Węgier wprowadza zakaz wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach, który wejdzie w życie na początku 2027 roku. Rzeczniczka rządu, Ewa Magyar, podkreśliła, że decyzja jest odpowiedzią na rosnące społeczne oczekiwania dotyczące ochrony praw zwierząt. Dotychczasowy częściowy zakaz zostanie zaostrzony, a zwierzęta, które będą legalnie przetrzymywane w momencie wejścia nowych regulacji, będą mogły pozostać u swoich właścicieli do końca życia, jednak nie będą mogły być tresowane ani wykorzystywane w występach. Nowe przepisy przewidują również okres przejściowy dla istniejących zwierząt. Śmigłowiec Sikorski S-64 rozbił się w piątek około godziny 10 czasu lokalnego w pobliżu miasteczka Richfield w stanie Utah podczas akcji gaśniczej. Na pokładzie znajdowały się dwie osoby, a ich stan zdrowia nie jest na razie znany. Katastrofa miała miejsce w rejonie pożaru w lesie narodowym Fish Lake, który od 27 lipca strawił około 425 km2. Zastępca dowódcy zespołu zarządzania kryzysowego w Wielkiej Kotlinie określił teren akcji ratunkowej jako bardzo trudny, a ratownicy nie dotarli jeszcze na miejsce wypadku z powodu nowego pożaru spowodowanego katastrofą. Przyczyny zdarzenia są badane przez Narodową Radę Bezpieczeństwa Transportu. To były wiadomości Radia DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.pl.

0: wiesz?
1: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do poniedziałku do 19 na DK32 między Sulechowem a Kargową koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Również na obwodnicy w Sulechowie występują podobne prace. Do poniedziałku do 21 na A4 w Katowicach zajęty jest lewy pas jezdni prawej w kierunku Tychów z powodu wymiany nawierzchni na DK86 przy węźle Murckowska. Do piątku do 19 na A4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum koszą pobocza i zwężają jezdnie. Równolegle do wtorku 18 sierpnia do 17 na DK94 między Sławkowa a Modnicą trwają remonty nawierzchni. Do soboty do 16 na DK92 między Starczanowem a Neklą zamknięta jest jezdnia południowa. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
2: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła dziewiąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Wiceprezes Partii Prawo i Sprawiedliwość, europoseł Tobiasz Boheński, zapowiedział, że po wygranych wyborach w 2027 roku jednym z pierwszych działań rządu miałaby być deportacja Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. Projekt Nielegalny Alert ma umożliwić informowanie o wykroczeniach, co ma prowadzić do szybkiego rozpoczęcia procesu deportacji. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Karolina Gałecka, podkreśliła, że 95% mężczyzn w wieku poborowym z Ukrainy pracuje legalnie i przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Wiceszef MSWiA, Maciej Duszczyk, dodał, że nieaktywni zawodowo Ukraińcy to także osoby przechodzące rehabilitację lub opiekujące się niepełnosprawnymi dziećmi. W kwietniu informowano, że skuteczność deportacji w Polsce wynosi 65%, CO plasuje kraj w czołówce Europy. W Kamiennej Górze 15-letni chłopiec walczy o życie po ataku, który miał miejsce wczoraj około godziny 19 na ulicy Księcia Bolka i policja została wezwana do rannego nastolatka, który został przetransportowany w ciężkim stanie do szpitala we Wrocławiu. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch 16-latków, z których jeden został zwolniony, a drugi pozostaje w policyjnej izbie dziecka. O przyszłości zatrzymanych zdecyduje sąd rodzinny. Policja nie ujawnia na razie szczegółów dotyczących motywów ataku ani relacji między nastolatkami. Rosyjska armia odnotowuje postępy w okolicach Konstantynówki w obwodzie donieckim, jak informuje ukraińska grupa analityków wojskowych Deep State. W regionie udało się odparcie 19 ataków ze strony przeciwnika. Walki toczą się w obszarach Iwano-Frankowska, Konstantynówki, Iliniwki, Nowoseliwki i Torecka. Analitycy oceniają, że zajęcie całego obwodu donieckiego przez Rosjan w najbliższych latach jest nierealne. Wisłostrada będzie zamknięta od mostu Skłodowskiej Kiri do ulicy Gagarina od godziny 16 w sobotę do 11 w niedzielę z powodu próby defilady. W sobotę w godzinach od 11.30 do 13.30 wstrzymany zostanie ruch na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim oraz na kładce pieszo-rowerowej. W niedzielę piesi i rowerzyści nie będą mogli korzystać z mostu Gdańskiego. Po zakończeniu próby defilady Wisłostrada będzie poddana asfaltowaniu, co spowoduje dodatkowe utrudnienia. Autobusy wielu linii zmienią swoje trasy w związku z tymi zmianami. Odkrycie grobu młodej kobiety z XVII wieku w Pniu wzbudza zainteresowanie badaczy. Pochowana z kłódką przy stopie i sierpem na szyi, została również zabezpieczona tajemniczym przedmiotem umieszczonym w jej ustach, co sugeruje strach lokalnej społeczności przed zmarłą. Analizy genetyczne wskazują, że mogła mieć skandynawskie korzenie, mimo że mieszkała w tej okolicy. Zmarła w wieku około 17-19 lat, cierpiąc na nowotwór. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami. We've got your music. Hits of three generations.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Gabriel Attal, były premier Francji i kandydat w nadchodzących wyborach prezydenckich, złożył skargę dotyczącą rosyjskiej ingerencji w proces wyborczy. Adwokaci Attala poinformowali o cyfrowej dezinformacji z rosyjskich źródeł, mającej na celu jego zdyskredytowanie oraz innych kandydatów, takich jak Edouard Philippe i Rafael Glucksmann. Ingerencja miała miejsce w dniach poprzedzających zgłoszenie skargi i obejmowała fałszywe konta w sieci. Attal ostrzega, że brak odpowiednich działań obronnych może prowadzić do sfałszowania wyborów. Amerykańska firma Greenland Energy z Teksasu, powiązana z Donaldem Trumpem, rozpoczęła przygotowania do odwiertów ropy na Grenlandii, mimo braku zgody lokalnych władz. Szefostwo firmy twierdzi, że pod ziemią Jamesona mogą znajdować się złoża ropy o wartości 1 biliona dolarów. Władze Grenlandii wstrzymały wydawanie nowych licencji na wydobycie ropy z powodów środowiskowych w 2021 roku, a obecnie ich wniosek jest nadal w trakcie rozpatrywania. Greenland Energy planuje na razie przeprowadzenie tylko jednego odwiertu, a kierownictwo firmy uważa, że rozmowy z grenlandzkimi organami regulacyjnymi były konstruktywne. Dominika Długosz w książce Tajemnice Pałacu Prezydenckiego ujawnia anegdoty z czasów prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego, w tym zaskakujące wydarzenie z jego zagranicznej podróży. Włodzimierz Cimoszewicz relacjonuje, jak Kwaśniewski, wchodząc jako jeden z ostatnich, wziął pomarańczę z niebieskiego stołu i rzucił ją do byłego premiera Rosji, Wiktora Czernomyrdina, wołając Wiktor, dierży. Książka miała premierę 12 lutego 2025 roku. W nocy z 7 na 8 sierpnia Ukraina przeprowadziła atak z użyciem niemal 400 dronów na rosyjskie regiony oraz Krym, koncentrując się na rafineriach w obwodzie samarskim i kraju krasnodarskim. W wyniku tych działań doszło do pożarów oraz poważnych uszkodzeń infrastruktury przemysłowej, a kilka osób zostało rannych. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że zestrzelono 397 dronów, jednak nie ujawniono, ile dronów rzeczywiście zostało wystrzelonych przez Ukrainę. Ataki te są częścią regularnych operacji, które przyczyniają się do niedoborów paliwa i wzrostu cen w Rosji. Badania DNA potwierdziły, że ludzkie szczątki znalezione w lesie w miejscowości Lisiny należą do Jowity Zielińskiej, która zaginęła latem 2024 roku. Odkrycie miało miejsce w połowie lipca, gdy dwaj grzybiarze natrafili na szczątki w pobliżu drogi prowadzącej do jej miejsca zamieszkania. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok, które mają ustalić przyczynę śmierci. W toku jest dalsze śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: Hity niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Słuchasz Tripla. Przebojów, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. What is it that makes me just a little bit crazy?

0: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ukraina zmaga się z rosnącą liczbą rosyjskich ataków rakietowych. CEO zmusiło prezydenta Zełenskiego do zmiany strategii. Kijów planuje intensyfikować ataki na rosyjskie zakłady produkujące rakiety oraz promować skuteczniejsze sankcje. Zełenski zabiega o pomoc Elonowi Muskowi w uruchomieniu systemu Starlink w Rosji, co miałoby wspierać namierzanie celów. W obliczu braku pocisków przechwytujących w arsenale, ukraińskie miasta są niemal bezbronne wobec ataków. W sobotę 8 sierpnia o godzinie 12 nad Warszawą przelecą wojskowe samoloty w ramach prób do obchodów Święta Wojska Polskiego. Przelot będzie najlepiej widoczny z okolic Starego Miasta i Żoliborza. W związku z tym wydarzeniem od godziny 11.30 do 13.30 wystąpią utrudnienia w ruchu na Moście Gdańskim, Śląsko-Dąbrowskim oraz Moście Pieszo-Rowerowym imienia Magdaleny Abakanowicz. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych przelot zostanie przeniesiony na niedzielę. W sobotę i niedzielę w godzinach nocnych przewidziane są także próby defilady lądowej. Garry Kasparow przewiduje, że Władimir Putin może przetestować determinację Sojusz Północnoatlantycki poprzez atak na Estonię lub Łotwę, najprawdopodobniej z użyciem rakiet lub dronów. Analizy wywiadu Stany Zjednoczone sugerują możliwość ograniczonego ataku, który mógłby być wymierzony w miasto Dyneburg, zamieszkane przez dużą populację rosyjskojęzyczną. Kasparow zauważył, że Putin często zaostrza sytuację po okresie napięcia i przewiduje nową eskalację konfliktu tej jesieni. W Kamiennej Górze doszło do ataku, w wyniku którego 15-letni chłopiec został poważnie ranny. Napastnikiem jest 16-latek, który zaatakował kolegę ostrym przedmiotem. Ranny nastolatek trafił w stanie krytycznym do szpitala we Wrocławiu. Policja prowadzi postępowanie w tej sprawie, a sąd rodzinny zdecyduje o dalszych krokach wobec młodocianego sprawcy. East St. Louis policja zatrzymała 15-latka przebrany za klauna, podejrzewanego o morderstwo pierwszego stopnia. Chłopiec w czarno-czerwonym kostiumie, uzbrojony w nóż, zaatakował 78-letniego mężczyznę, weterana marynarki wojennej, który czekał na przystanku autobusowym. Prokuratura wystąpiła do sądu o możliwość ścigania nastolatka jak dorosłego, jednak sprawa pozostaje w gestii sądu rodzinnego. Policja analizuje nagrania z kamer monitoringu, aby ustalić motywy działania młodego sprawcy. Bliscy ofiary są wstrząśnięci tragedią i nie rozumieją, dlaczego doszło do tego ataku. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
1: Muzyka na każdą pogodę.

0: która łączy pokolenia. Trzy pokolenia. Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. W tegorocznym rankingu Taste Atlas Włochy zdobyły 44 pierwsze miejsca w kategorii lodów, a najlepsza gelateria, Fata Morgana, znajduje się w Rzymie, uzyskując 69 punktów. Drugie i trzecie miejsca zajmują gelaterie z Rzymu oraz Florencji. Polak Tomasz Szypuła zdobył tytuł wicemistrza świata w tworzeniu lodów na Gelato Festival World Ranking 2026. W kategorii deserów najlepszym uznano turecki Antakya Kunefesi. Poparcie dla Donalda Trumpa spadło do około 35%, co ostawia go na historycznych nizinach, podczas gdy demokraci cieszą się lepszymi notowaniami niż republikanie. Po raz pierwszy od lat więcej Amerykanów ufa demokratom w sprawach gospodarczych, co jest efektem kryzysu gospodarczego. Partia Demokratyczna zmaga się z wewnętrznymi podziałami między lewicą a umiarkowanymi, co wpływa na jej zdolność do skutecznej rywalizacji w nadchodzących wyborach. Wybory do Kongresu w listopadzie 2026 roku mogą określić przyszłość Partii Demokratycznej oraz szanse Trumpa w wyborach w 2028 roku. Rolnik z Ostropy uszkodził około 200 metrów świeżo położonego asfaltu, wjeżdżając ciągnikiem na nową nawierzchnię. Działanie mężczyzny zostało przerwane przez pracowników budowy, którzy zablokowali mu dalszą jazdę. Policja zatrzymała rolnika na miejscu zdarzenia, a w sobotę ma on zostać przesłuchany przez prokuraturę rejonową Gliwice Zachód. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach potwierdził, że ulica Rybacka jest w całości własnością miasta, dementując informacje o jej współwłasności. Prezydent Gliwic wskazała, że mieszkańcy długo oczekiwali na remont tej drogi. Rosja prowadzi intensywną rekrutację żołnierzy, oferując wynagrodzenia sięgające nawet 7 milionów rubli w pierwszym roku służby. Wysokie premie rekrutacyjne przyciągają kandydatów, często z trudnymi sytuacjami życiowymi, co sprawia, że niektórzy przystępują do armii z powodów finansowych. Rekrutacja przybiera formę ofert pracy, co może wprowadzać w błąd potencjalnych rekrutów. Rosyjskie władze angażują różne instytucje w proces rekrutacji, a prognozy wskazują, że do 2026 roku armia rosyjska ma zyskać około 200 tysięcy nowych żołnierzy. Utrzymanie tego systemu finansowego staje się jednak coraz droższe. Polska znajduje się pod wpływem wyżu, co przyniesie pogodną aurę w weekend z umiarkowanie rześkim powietrzem. W sobotę maksymalne temperatury wyniosą od 19 do 26 stopni Celsjusza, z lekkim zachmurzeniem na południowym wschodzie. W nocy z soboty na niedzielę prognozowane są krótkotrwałe mgły, a minimalne temperatury spadną do 7 stopni Celsjusza. W niedzielę temperatura wzrośnie, osiągając do 31 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, a w poniedziałek przewiduje się powrót upałów, z maksymalnymi wartościami sięgającymi 34 stopni Celsjusza. W związku z tym, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydanie alertów drugiego stopnia przed upałem w niektórych regionach. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: Tu Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Aleksander Kwaśniewski został uznany przez najwięcej Polaków za najlepszego prezydenta po 1989 roku, zdobywając 44,7% głosów w najnowszym sondażu przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski. Na kolejnych miejscach znaleźli się Lech Kaczyński z 14,2% oraz Karol Nawrocki z 12,3%. Ponad 76% zwolenników obozu rządzącego wskazało Kwaśniewskiego jako najlepszego prezydenta. Badanie przeprowadzono w dniach 24 i 25 lipca 2026 roku na próbie 1000 dorosłych Polaków. Abdul B. wjechał wynajętym vanem w tłum podczas obchodów Christopher Street Day w Berlinie, zabijając Polkę i raniąc kilkadziesiąt osób. Po ataku, który miał miejsce 25 lipca 2026 roku, zginął w starciu z policją. Jego matka w rozmowie z dziennikarką opisuje go jako dobrego chłopca i zmaga się z bólem oraz niezrozumieniem jego przemiany w osobę związaną z radykalnymi grupami. Kobieta czuje żal i zadaje sobie pytania o ostatnie rozmowy z synem. Sprawa Abdala B stała się głośna w Niemczech, gdzie z dnia na dzień stał się najbardziej poszukiwanym człowiekiem w kraju. Wczoraj wieczorem na trasie między Siekierzyńcami a Oszczowem doszło do śmiertelnego wypadku, w którym nieustalony kierowca potrącił 46-letnią kobietę idącą poboczem z niebieskim rowerem. Sprawca odjechał z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanej, która zmarła mimo prób ratunku przez służby medyczne. Policja, która została powiadomiona o wypadku około godziny 22, apeluje do świadków oraz osób posiadających nagrania z kamer samochodowych o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Hrubieszowie. Kluczowe informacje mogą pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy. Siły ukraińskie przeprowadziły ataki dronowe na rosyjskie rafinerie w Ilskiju i Syzraniu, a także na punkt obserwacyjny na Platformie Wiertniczej Syważ na okupowanym Krymie. W wyniku tych ataków rannych zostało 7 osób. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w nocy przechwycono i zniszczono 397 ukraińskich dronów, jednak nie podano, ile z nich miało być wystrzelonych. W obwodzie samarskim potwierdzono atak na obiekt przemysłowy, a świadkowie relacjonowali co najmniej 10 wybuchów w Syzraniu. Ataki na rafinerię w Syzraniu nie są incydentem jednorazowym, gdyż obiekt ten był już wcześniej celem ukraińskich operacji. Moby, amerykański muzyk i producent, opublikował na swoich mediach społecznościowych film z krakowskiego przedmieścia w Warszawie, gdzie zachwycił się grą ulicznej skrzypaczki wykonującej utwór Halleluja. W poście stwierdził, że takie chwile są jednymi z najlepszych w trakcie tras koncertowych. Skrzypaczka podziękowała muzykowi za docenienie jej występu, zaznaczając, że to dla niej bardzo ważne. Moby wystąpił w Warszawie w ramach letniej sceny progresji, przyciągając blisko 12 tysięcy widzów. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Inflacja w górę. Rząd podwyższy drugi próg podatkowy. Prace trwają. Cashback umacnia się na polskim rynku. Polska szóstą gospodarką Unii Europejskiej. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy.

0: teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, na którym miejscu w Unii Europejskiej znajduje się Polska pod względem poziomu bezrobocia. Poprawna odpowiedź to na drugim po Bułgarii i na Cyprze, które ex aequo są na miejscu pierwszym. A najszybciej nadesłał ją pan Dariusz Dobras. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
1: Poniedziałek.
0: Tydzień rozpoczął się od bicia rekordu na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Musieliśmy na to czekać blisko 20 lat, bo od października 2007 roku. W poniedziałek indeks największych spółek WIG20 osiągnął poziom 3955 punktów. Motorami wzrostów są spółki energetyczne i największe banki. W lipcu inflacja poszła w górę. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ubiegłym miesiącu inflacja skoczyła do 3%, podczas gdy miesiąc wcześniej wyniosła 2,5%. Po 4 miesiącach zaskoczeń tym razem odczyt wpisał się w prognozy ekonomistów, a do wzrostu inflacji najbardziej przyczyniły się drożejące paliwa. Mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.
2: W ciągu miesiąca paliwa wzrosły o blisko 14%. Wzrost cen w Polsce średnio powstrzymują nadal ceny żywności, które kolejny miesiąc z rzędu spadają. Ten efekt dezinflacji na żywności nie będzie jednak trwał bardzo długo. Susza, która wpływa w ogromny sposób na tegoroczne zbiory, odbije się na cenach już w drugiej połowie roku.
0: Pełne dane o lipcowej inflacji poznamy w połowie sierpnia.

0: wtorek.
1: Resort finansów pracuje nad podwyżką kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych. Dzięki temu pensje mogłyby wzrosnąć o kilkaset złotych, mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego.
2: To oznacza, że procentowo najwięcej zyskają osoby zarabiające trochę ponad 6 tysięcy złotych brutto.
1: Zdaniem ekonomisty na większą podwyżkę kwoty wolnej nie ma pieniędzy w budżecie państwa.
2: O ile z indywidualnej perspektywy te kilkaset złotych netto dodatkowo dla niektórych znaczy dużo, dla niektórych mniej, to koszt całej operacji podwyższenia kwoty wolnej od podatku dla naszych finansów publicznych jest bardzo duży. I to może niestety oznaczać w przyszłości konieczność podwyższania obciążeń podatkowych lub ograniczania różnego rodzaju wydatków publicznych.
1: Podwojenie kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych to jedna z obietnic rządu Donalda Tuska. Nie będzie na razie darmowej wody w restauracjach. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zrezygnowało z tego pomysłu w ramach ustawy o opakowaniach. Przepisy o darmowej kranówce w restauracjach zostaną jednak zaproponowane w ramach osobnej ustawy, poinformował rzecznik resortu. Ciąg dalszy nastąpi. 24 hours a day, 7 days a week. It's a three generations.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: W czasie upałów ZUS zachęca klientów do e-wizyt. Taką możliwość mamy od 6 lat. Wystarczy komputer albo smartfon i połączenie z internetem. Przypomina Wojciech Ściwiarski, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie mazowieckim.
2: Podczas e-wizyty można m.in. skonsultować się z doradcą emerytalnym, z doradcą płatnika składek, czy z doradcą do spraw ulg i umorzeń oraz potwierdzić swój profil w e-ZUS-ie. Aby skorzystać z e-wizyty, nie trzeba instalować żadnych aplikacji. Wystarczy urządzenie z kamerą i mikrofonem oraz dostęp do internetu. Rozmowę online można zarezerwować na dwa sposoby: poprzez stronę internetową zus.pl lub przez aplikację mObywatel, wchodząc w zakładkę usługi i wybierając kafelek e-wizyta w ZUS.
0: Rezerwując wizytę przez stronę internetową, trzeba uzupełnić swoje dane, a po umówieniu klient otrzyma maila z potwierdzeniem wideorozmowy i linkiem do spotkania. Osoby, które zarezerwowały taką wizytę w aplikacji mObywatel, mogą połączyć się z konsultantem bezpośrednio. Cashback umacnia się na polskim rynku. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że na koniec marca możliwość wypłaty gotówki przy kasie oferowało już blisko 276 tysięcy placówek handlowo-usługowych w całej Polsce, w tym sklepów, supermarketów, stacji paliw, hoteli czy salonów prasowych. Równocześnie rozwija się infrastruktura umożliwiająca realizację tej usługi. Liczba terminali płatniczych przystosowanych do obsługi cashbacku wzrosła do 404,2 tysiąca, czyli o 3,8 tysiąca więcej niż na koniec 2025 roku. Tylko w pierwszym kwartale 2026 roku Polacy zrealizowali 6,3 miliona wypłat gotówki przy okazji zapłaty kartą za codzienne zakupy.

0: wakacji. Ci, którzy dotąd nie odpoczęli, wciąż mają szansę na relaks. Dr Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich przypomina, o czym warto pamiętać, planując wyjazd.
1: Planując wakacje, bądźmy bardzo ostrożni. Pamiętajmy, przestępcy nie mają wakacji. W internecie mogą pojawiać się fałszywe strony rezerwacyjne. Przestępcy mogą przejmować bądź przejmują konta właścicieli obiektów turystycznych. Wreszcie fałszywe oferty mogą pojawiać się na prawdziwych platformach rezerwacyjnych. Dlatego sprawdzajmy i uważajmy. Nigdy nie klikajmy w jakieś dziwne linki, nigdy nie stosujmy dopłat do już wykonanych rezerwacji. Wreszcie bądźmy ostrożni. Czasami warto wykonać jeden telefon, żeby sprawdzić, czy oferta jest aktualna i nie zepsuć sobie wakacji. Najważniejsze jest, abyśmy w czasie wakacji byli cyberbezpieczni. Dlatego pamiętając o tym, sprawdzajmy oferty i nie ufajmy w 100% w to wszystko, czego możemy się doszukać w internecie.

0: temacie bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: W pierwszym półroczu 2026 roku do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło 1500 zgłoszeń dotyczących podejrzeń o mobbing. To o 7,8% więcej niż rok wcześniej. Tymczasem 30 lipca 2026 roku prezydent RP podpisał nowelizację kodeksu pracy, która zmienia definicję mobbingu, rozszerza obowiązki pracodawców i wprowadza minimalną kwotę zadośćuczynienia dla poszkodowanych pracowników. Według nowych przepisów nadal konieczne będzie wykazanie uporczywego nękania pracownika, jednak nie będzie trzeba udowadniać długotrwałości zachowań ani ich konkretnego skutku. Znaczenia nie będzie miał również zamiar sprawcy. Minimalne zadośćuczynienie dla poszkodowanego to 6-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie blisko 29 tysięcy złotych. Listę zawodów z najwyższym średnim wiekiem otwierają w Polsce lekarze specjaliści. To 56 lat. Za nimi plasują się dentyści, sprzedawcy na targowiskach, pracownicy ochrony mienia, a także pielęgniarki. Statystycy wzięli też pod lupę zawody, które są zagrożone przez rozwój AI. A mówi o tym Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
2: One koncentrują się wokół pracowników do spraw finansowo-statystycznych, w średnim personelu do spraw finansowych, ale też w pracownikach obsługi biurowej, sekretarkach. To, co wcześniej wydawało się tym zawodem marzeń, wpływ sztucznej inteligencji coraz bardziej zagraża tym zawodom.
1: W Polsce w zawodach zagrożonych pracuje około 3 milionów osób. Ich średnia wieku to 41 lat. Niemal 58% stanowią kobiety.
0: Piątek.
1: Polska szóstą gospodarką Unii Europejskiej w 2025 roku. Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, w 2025 roku nasz kraj był szóstą największą gospodarką wspólnoty pod względem produktu krajowego brutto. Wartość polskiego PKB wyniosła blisko 923 miliardy euro, co przełożyło się na niemal 5-procentowy udział w gospodarce całej Unii. Największą gospodarką Unii Europejskiej pozostają Niemcy z PKB sięgającym 4,47 biliona euro. Kolejne miejsca zajęły Francja i Włochy. Łączna wartość gospodarek 27 państw członkowskich wyniosła w ubiegłym roku 18,8 biliona euro. Najmniejszą gospodarką Unii była Malta. Organizacja wesela to największy jednorazowy wydatek, z jakimi mierzą się młodzi Polacy. 28% respondentów badania Rankomat.pl uważa, że przy ograniczonym budżecie lepiej zorganizować skromniejsze przyjęcie, a kolejne 26% jest zdania, że wesele powinno odbyć się dopiero wtedy, gdy uda się zgromadzić odpowiednie oszczędności. Mówi analityk Grzegorz Demczyszak.
3: Ponad połowa badanych wybiera dostosowanie planów do swoich możliwości finansowych zamiast sięgać po kredyt. Jednocześnie tylko 7% respondentów akceptuje finansowanie wesela kredytem lub pożyczką i to wyłącznie wtedy, gdy przyszli małżonkowie mają stabilne dochody. Z kolei 20% uważa, że w organizacji wesela w miarę możliwości powinni pomóc rodzice pary młodej.
1: A goście nie oszczędzają na prezentach ślubnych. Największa grupa respondentów deklaruje, że wręcza od 700 do 1000 zł. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Największą gospodarką Unii Europejskiej w 2025 roku były Niemcy. Już od 35 lat są one liderem gospodarczym Europy. Polska w minionym roku była szóstą gospodarką Unii. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, jakie państwo ma największą gospodarkę na świecie? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Chińska armia ma być wkrótce gotowa do inwazji na Tajwan. CEO budzi obawy o bezpieczeństwo tego regionu. Władze Tajwanu są zaniepokojone o wsparcie zbrojne ze strony Stanów Zjednoczonych, co może mieć wpływ na sytuację międzynarodową. W kontekście tych napięć podróż po Tajwanie wskazuje na rosnące napięcia i niepewność w regionie. Dalsze kroki w tej sprawie pozostają niejasne. 39-letni mężczyzna został zatrzymany po tym, jak w Krakowie wulgarnie wyzywał dwie osoby narodowości ukraińskiej. Incydent miał miejsce na ulicy Polonijnej, gdzie obraźliwe słowa skierowane były do 19-letniej kobiety i 23-letniego mężczyzny. Poszkodowani zgłosili sprawę na policję, a film z wydarzenia zyskał popularność w sieci. Mężczyzna sam zgłosił się na komisariat, a postępowanie dotyczy znieważenia na tle narodowościowym, za co kodeks karny przewiduje do 3 lat więzienia. Ukraińskie wojsko przeprowadziło w ciągu ostatniego miesiąca udane ataki dronowe na 218 statków rosyjskiej floty cieni, głównie na Morzu Azowskim. W pierwszym tygodniu sierpnia zaatakowano 12 nowych jednostek. CEO zwiększyło łączną liczbę ataków. Operacja MOLOCZKA ma na celu zakłócenie rosyjskiej logistyki morskiej oraz dostaw paliwa, a dotychczas zniszczono 134 statki na Morzu Azowskim i 84 na Morzu Czarnym. Dodatkowo przeprowadzono ataki na obiekty energetyczne i wojskowe w okupowanych rejonach Ukrainy. Dron, który w sobotę rano wleciał w bułgarską przestrzeń powietrzną z Rumunii, eksplodował w pobliżu gazociągu transbałkańskiego, nie powodując żadnych ofiar. Premier Bułgarii Rumen Radev poinformował, że incydent miał miejsce w pobliżu posterunku granicznego w Kardamie, a dron przynajmniej przenosił znaczną ilość materiałów wybuchowych. Teren zdarzenia został ogrodzony, a służby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Obrony Narodowej prowadzą działania mające na celu identyfikację typu drona. Radev podkreślił, że wzmocniono zasięg radarowy oraz obserwacje w regionie, a także przegrupowano siły do zwalczania nisko latających celów powietrznych. 12 sierpnia 2026 roku Księżyc ponownie przesłoni Słońce, co będzie pierwszym całkowitym zaćmieniem widocznym w Europie od 11 sierpnia 1909 roku. Zjawisko przyciągnie tysiące turystów, szczególnie do północnej Hiszpanii, gdzie najlepsze miejsca obserwacyjne znajdują się w Galicji, Kantabrii oraz na Majorce. W zachodniej części Islandii odbędzie się festiwal Iceland Eclipse, łączący obserwacje z wydarzeniami kulturalnymi. W innych krajach, takich jak Francja czy Wielka Brytania, będzie można zobaczyć jedynie częściowe zaćmienie. Eksperci ostrzegają, że podczas obserwacji należy stosować specjalne okulary ochronne, aby uniknąć uszkodzenia wzroku. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił zawarcie porozumienia z Stanami Zjednoczonymi dotyczącego comiesięcznych dostaw rakiet przeciwlotniczych typu Patriot. W 2026 roku wielkość tych dostaw ma być niższa niż w latach poprzednich, jednak konkretne liczby nie zostały ujawnione. Ukraina prowadzi także rozmowy z Niemcami i Polską w celu pozyskania dodatkowych pocisków. Ambasador Stany Zjednoczone przy Sojuszu Północnoatlantyckim potwierdził, że Waszyngton nie zgodzi się na krajową produkcję pocisków Patriot na Ukrainie. Nad Warszawą odbyły się przeloty samolotów i śmigłowców Wojska Polskiego w związku z przygotowaniami do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. W pokazie uczestniczyły maszyny F-16, F-35 oraz śmigłowce Black Hawk, AW-149 i AH-64 Apache. W nocy z soboty na niedzielę planowane są intensywne ćwiczenia wojskowe, w tym zamknięcie Wisłostrady dla ruchu. Główna próba generalna odbędzie się w niedzielę o godzina 6. Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia i upamiętnia Bitwę Warszawską z 1920 roku. Prezydent Serbii Aleksander Vučić ogłosił plany otwarcia fabryki dronów we wrześniu, która powstanie we współpracy z Izraelczykami. Otwarcie fabryki zaplanowane jest na około 15 do 20 września. Vučić zaprosił również przedstawicieli Ukrainy na to wydarzenie. To będzie pierwsza wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Serbii od 2019 roku. Badania DNA potwierdziły, że ludzkie szczątki znalezione w lesie w miejscowości Lisiny należą do Jowity Zielińskiej, która zaginęła latem 2024 roku. Odkrycie miało miejsce w połowie lipca, gdy dwaj grzybiarze natrafili na wystającą z ziemi kość. Prokuratura okręgowa we Włocławku prowadzi dalsze śledztwo, czekając na wyniki sekcji zwłok, które mają ustalić przyczynę śmierci. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że Jowita Zielińska wracała rowerem z Rypina, gdy po raz ostatni została zauważona w pobliżu lasu, kilometr od miejsca zamieszkania. Szczątki znajdowały się blisko drogi, którą mogła wracać do domu. Generał porucznik Charles de Castanze został odwołany z pozycji dowódcy V Korpusu Stanów Zjednoczonych, CO potwierdził rzecznik Armii Stany Zjednoczone. Zmiana ta wpisuje się w szeroką reorganizację dowództwa wojskowego pod kierownictwem ministra wojny Petea Hexeta, w ramach której odwołano lub odsunięto od obowiązków ponad 20 wysokich rangą oficerów. Jego następcą ma zostać generał dywizji Thomas Felty, a do czasu przejęcia obowiązków w październiku rolę dowódcy V Korpusu pełnił będzie generał brygady John B. Mountford. W związku z tą reorganizacją nastąpiło również ograniczenie obecności armii Stany Zjednoczone w Europie, mimo zapowiedzi o wysłaniu kolejnych 5000 żołnierzy do Polski. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
0: You are listening to hits of three generations.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 15 do 17 na autostradzie A4 między węzłem Bochnia a węzłem Brzesko w województwie małopolskim samochód osobowy wypadł z drogi. Równolegle do piątku do 19 na odcinku węzeł Targowisko, węzeł Tarnów Centrum koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Do poniedziałku do 19 na drodze DK32 między Sulechowem a Kargową w województwie lubuskim koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. W tej okolicy na obwodnicy Sulechowach również koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Do poniedziałku do 21 na autostradzie A4 Katowicach w województwie śląskim w związku z wymianą nawierzchni na drodze DK86 zajęto lewy pas jezdni prawej w kierunku Tychów. Do soboty do 16 na drodze DK92 między Starczanowem a Neklą w województwie wielkopolskim zamknięto jezdnię południową.
0: Motos

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Prezydent Serbii Aleksandar Vučić zadeklarował, że Serbia nie będzie blokować przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. W trakcie wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Belgradzie podpisano memorandum o współpracy w dziedzinie zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności. Vučić podkreślił również, że istnieją konkretne projekty wspólnej współpracy w zakresie odbudowy zniszczonej Ukrainy. Oba kraje mają obecnie status kandydata do Unii Europejskiej. Rosja stoi przed poważnym kryzysem paliwowym spowodowanym ukraińskimi atakami na infrastrukturę energetyczną. Władimir Putin przyznał, że ataki te powodują problemy, co jest rzadkim przypadkiem w jego polityce. Nastrój w społeczeństwie rosyjskim pogarsza się, a poparcie dla Putina maleje, co może wpłynąć na nadchodzące wrześniowe wybory. Kreml stara się balansować między rosnącymi żądaniami wojennymi a potrzebą stabilizacji wewnętrznej, jednak obawy o zmęczenie wojną stają się coraz bardziej widoczne. W obliczu tej sytuacji Putin musi zdecydować, czy eskalować konflikt, czy dążyć do porozumienia pokojowego. Rolnik w Gliwicach zaorał nowy asfalt na ulicy Rybackiej, powodując straty oszacowane na około 400 tysięcy złotych. Zniszczony odcinek drogi miał 200 metrów długości, a rolnik twierdził, że jest właścicielem tej drogi. Prezydent Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, potwierdziła, że dokumenty wskazują, iż cała droga należy do miasta. Rolnik został zatrzymany przez policję i ma być przesłuchany przez prokuraturę. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach zdementował informację o podziale własności drogi z rolnikiem. Nowym kandydatem partii TISO na prezydenta Węgier został Andrés Baca, były prezes Sądu Najwyższego. Decyzję podjęto w tajnym głosowaniu klubu parlamentarnego Ciszy, a Zgromadzenie Narodowe ma głosować nad wyborem nowego prezydenta 11 sierpnia. Baca, który pełnił funkcję prezesa Sądu Najwyższego od 2009 roku, został odsunięty z urzędu w wyniku zmian w konstytucji wprowadzonych przez rząd Viktora Orbana. Wybór nowego prezydenta musi nastąpić w ciągu 30 dni od wygaśnięcia mandatu poprzednika, co miało miejsce 20 lipca. TISO dysponuje w parlamencie 141 mandatami z ogółu 199. Rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maciej Wewiór, odpowiedział na zarzuty Marii Zacharowej, rzeczniczki rosyjskiego MSZ, dotyczące prezydenta Karola Nawrockiego i wicepremiera Radosława Sikorskiego. Wewiór podkreślił, że Polska, mimo mniejszych zasobów terytorialnych i ludnościowych, jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek z wyższym PKB na mieszkańca niż Rosja. Wicepremier Sikorski zareagował na oskarżenia Zacharowej, przytaczając fragmenty swojego wystąpienia z Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, w którym odniósł się do agresywnych działań Rosji. W odpowiedzi na te napięcia rzecznik MSZ wskazał na różnice w podejściu obu krajów do współpracy i obrony. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do poniedziałku do 19 na drodze DK32 między Sulechowem a Kargową koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Również na obwodnicy w Sulechowach prowadzone są podobne prace. Do poniedziałku do 21 w województwie śląskim na 4 Katowicach zajęto lewy pas jezdni prawej w kierunku Tychów z powodu wymiany nawierzchni na DK86 przy węźle Murckowska. Do piątku do 19 na 4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum koszą pobocza i zwężają jezdnie. Równolegle do wtorku 18 sierpnia do 17 na DK94 między Sławkowa a Modlnicą trwają utrudnienia związane z remontem nawierzchni. Do soboty do 16 na DK92 między Starczanowem a Neklą zamknięto jezdnię południową. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Europejskie rezerwy gazu ziemnego są na niebezpiecznie niskim poziomie, co może prowadzić do wyższych cen energii oraz niedoborów. Niemcy, jako największy konsument gazu w Unii Europejskiej, mają jedne z najniższych rezerw, wynoszące zaledwie 47% krajowej pojemności. Rząd niemiecki nie planuje interwencji, co może skutkować dalszymi problemami w zapełnianiu rezerw przed zimą. Analitycy ostrzegają, że niskie rezerwy Niemiec mogą wywołać efekt domino w sąsiednich krajach, uzależnionych od niemieckich dostaw. Wzrost cen gazu jest spowodowany m.in. konfliktami w rejonie cieśniny Ormaz oraz zmianami klimatycznymi. Chińska armia ma być wkrótce gotowa do inwazji na Tajwan. W obliczu tego zagrożenia Tajwan obawia się o wsparcie zbrojne ze strony Stanów Zjednoczonych. Sytuacja na wyspie staje się coraz bardziej napięta, co może mieć poważne konsekwencje nie tylko dla Tajwanu, ale i dla całego świata. Amerykańska para kupiła opuszczoną wioskę Salto de Castro w Hiszpanii z zamiarem przekształcenia jej w popularną atrakcję turystyczną. Nowym właścicielem jest Jason Lee Beckwith, amerykański biznesmen, który sfinalizował zakup za kwotę od 300 do 350 tysięcy euro. Wioska, położona w Parku Narodowym Arribes del Duero, składa się z 44 domów oraz innych obiektów, które będą częścią kompleksu turystyki wiejskiej. W pierwszym etapie planowane jest odnowienie terenu kościoła i zakwaterowania dla przyszłych gości, a w kolejnych etapach mają zostać odrestaurowane domy wiejskie. Projekt ma na celu zachowanie tożsamości architektonicznej oraz przestrzeganie lokalnych przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Dran, który w sobotę rano przekroczył granicę bułgarską od strony Rumunii, eksplodował w pobliżu gazociągu transbałkańskiego w okolicach posterunku granicznego w Kardamie. Premier Bułgarii Rumen Radev poinformował, że dran spadł na pole słoneczników, a jego wybuch nie spowodował żadnych ofiar. Zgodnie z jego wypowiedzią, dran przenosił znaczną ilość materiałów wybuchowych, a jego typ nie został dotychczas zidentyfikowany. W odpowiedzi na incydent wzmocniono zasięg radarowy i możliwości obserwacji w regionie, a także przegrupowano siły do monitorowania przestrzeni powietrznej. Siły ukraińskie przeprowadziły ataki dronowe na rosyjskie rafinerie w Ilskiju i Syzraju oraz na punkt obserwacyjny na platformie wiertniczej Syważ w rejonie okupowanego Krymu. W wyniku tych działań rannych zostało 7 osób, a liczba ta może ulec zmianie. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w nocy przechwyciło i zniszczyło 397 ukraińskich dronów, jednak nie ujawniono, ile z nich zostało wystrzelonych. W obwodzie samarskim doszło do poważnego incydentu, gdzie drony uderzyły w obiekt przemysłowy, CEO potwierdzili świadkowie, relacjonując co najmniej 10 wybuchów. Dodatkowo, w wyniku upadku odłamków dronów w Ilskiju, rannych zostało co najmniej 5 osób. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Hits of three generations.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do poniedziałku do 19 na drodze DK32 między Sulechowem a Kargową koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Również na obwodnicy w Sulechowach prowadzone są podobne prace. Do poniedziałku do 21 w województwie śląskim na 4 Katowicach zajęto lewy pas jezdni prawej w kierunku Tychów z powodu wymiany nawierzchni na DK86 przy węźle Murckowska. Do piątku do 19 na 4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum koszą pobocza i zwężają jezdnie. Równolegle do wtorku 18 sierpnia do 17 na DK94 między Sławkowa a Modnicą trwają utrudnienia związane z remontem nawierzchni. Do soboty do 16 na DK92 między Starczanowem a Neklą zamknięto jezdnię południową. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Wiele konfliktów na świecie zaczyna się łączyć, co rodzi obawy przed trzecią wojną światową. Powiązania między konfliktami, takimi jak wojna rosyjsko-ukraińska oraz sytuacji w Iraku i Jemenie, stają się coraz bardziej złożone. Amerykańscy urzędnicy i analitycy ostrzegają, że małe konflikty mogą przerodzić się w większe, jeśli nie zostaną szybko rozwiązane. Obawy dotyczą także działań mocarstw atomowych, takich jak Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja, które unikają bezpośredniej konfrontacji, ale prowadzą konflikty zastępcze. Sondaże wskazują, że wielu wyborców w krajach Zachodu obawia się, iż ludzkość stoi na progu poważnych zawirowań. Na świecie trwa wiele konfliktów zbrojnych, w tym wojny domowe i rebelie. W Izraelu prowadzone są walki z Hamasem w Strefie Gazy oraz na Zachodnim Brzegu, a w Syrii trwa wojna domowa z udziałem różnych frakcji. W Afryce zbrojne konflikty mają miejsce w Sudanie, gdzie toczy się wojna domowa, oraz w Demokratycznej Republice Konga, gdzie walczą grupy zbrojne. W Azji i Oceanii zmagania trwają w Mianmie, Afganistanie oraz na Filipinach, a w Ameryce Łacińskiej w Kolumbii rząd walczy z separatystami i kartelami narkotykowymi. Konflikty te mają różną skalę, od pełnoskalowych wojen po lokalne rebelie i walki z grupami terrorystycznymi. Radosław Sikorski odpowiedział Marii Zacharowej, rzeczniczce Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, która oskarżyła polskich polityków o rusofobię. W swoim wystąpieniu na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych przypomniał o zagrożeniach ze strony Rosji, podkreślając, że strach przed tym krajem jest uzasadniony. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór również skomentował wypowiedzi Zacharowej, wskazując na sukcesy Polski w porównaniu do agresywnej polityki Rosji. Apelował o skupienie się na działaniach Rosji zamiast obwiniania Polski. Ukraińskie władze ostrzegają przed przygotowaniami Rosjan do tzw. wolnego polowania na pojazdy w rejonie Chersonia. Szef chersońskiej obwodowej administracji wojskowej Oleksandr Prokudin zaapelował do mieszkańców o zachowanie czujności, podkreślając nasilenie ataków dronowych na samochody. Rosyjscy żołnierze mają gromadzić siły w regionie, a ataki mają dotyczyć pojazdów przypominających te używane przez ukraińską armię. Prokudin zaznaczył, że ryzyko ataków wzrasta w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak supermarkety, targowiska i stacje benzynowe. Mieszkańcy są proszeni o szczególną ostrożność w nadchodzących tygodniach. Blisko 48% Polaków uznaje Aleksandra Kwaśniewskiego za najlepszego prezydenta Polski po 1989 roku, według badania United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski. Na podium znaleźli się również Lech Kaczyński z 14% oraz Karol Nawrocki, który zdobył 12% głosów. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków w dniach od 24 do 25 lipca 2026 roku. Wyniki sondażu ujawniły, że Kwaśniewski cieszy się szczególnym poparciem wśród zwolenników obozu rządzącego. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Hity niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Dwóch chłopców w wieku 9 i 11 lat wpadło do zbiornika przeciwpożarowego przy szkole podstawowej numer 18 w Szczecinie. Na szczęście przechodnie zauważyli tonące dzieci i wyciągnęli je z wody, a następnie na miejscu interweniowały służby ratunkowe, które przywróciły czynności życiowe chłopców. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie, ustalając okoliczności wypadku oraz przyczyny, dla których chłopcy weszli na ogrodzony teren. Generał broni Charles Castanze został nagle odwołany ze pozycji dowódcy V-Korpusu Stanów Zjednoczonych, który ma wysunięte stanowisko dowodzenia w Polsce. Decyzja zapadła na niespełna 2 miesiące przed końcem jego kadencji i nie była związana z polityką, lecz mogła wynikać z nieodpowiedniego zachowania oficera. Dowodzenie V-Korpusem tymczasowo przejął generał brygady John B. Montfert, a na stałe generał dyw. Thomas Felty. Zmiany w dowództwie są częścią szerszych przetasowań amerykańskich sił zbrojnych w Europie. Rolnik uszkodził nowo ułożoną nawierzchnię asfaltową na ulicy Rybackiej w Gliwicach, wjeżdżając na nią ciągnikiem rolniczym. Zniszczenia dotyczą odcinka około 200 metrów jezdni. Mężczyzna został zatrzymany przez policję, a jego przesłuchanie zostało przełożone na niedzielę. Prokuratura informuje, że rolnikowi może grozić zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości, co wiąże się z karą od 1 do 10 lat więzienia. W najnowszym odcinku podcastu Fronty Wojny komandor rezerwy Maksymilian Dura krytycznie ocenia wzrost kosztów programu budowy fregat Miecznik, które wzrosły z 8 miliardów złotych do 14,5 miliarda złotych za 3 jednostki. Podkreśla, że blokowanie awansów generalskich przez prezydenta Karola Nawrockiego wpływa negatywnie na strukturę dowodzenia w armii. Dura wskazuje również na niedobory w zakupach nowoczesnego sprzętu obronnego oraz na bezradność wojska wobec zagrożeń na Bałtyku. Zwraca uwagę na brudną politykę związaną z nominacjami generalskimi, co prowadzi do nieefektywności w armii. Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął zbieranie podpisów mieszkańców Krakowa w ramach swojej kampanii wyborczej. Kandydat podkreślił, że jego program koncentruje się na konkretnych propozycjach dotyczących rozwoju miasta, w tym na potrzebie nowego modelu gospodarczego oraz poprawie sektora produkcyjnego i przyciąganiu centrów badawczo-rozwojowych. Drewnicki zwrócił uwagę na problemy takie jak transport, chaos przestrzenny oraz wpływ grup interesów, które jego zdaniem hamują rozwój Krakowa. W Krakowie zarejestrowano dotychczas 15 komitetów wyborczych, a przedterminowe wybory prezydenckie odbędą się 27 września. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: Muzyka na każdą pogodę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. 73-letni kierowca we Włoszech potrącił grupę rowerzystów. CEO spowodowało poważne obrażenia u kilku z nich, w tym złamania. Kierowca, zirytowany zachowaniem kolarzy, najpierw trąbił, a następnie ruszył w ich stronę, uderzając w kilku z nich. Po ucieczce z miejsca zdarzenia zgłosił się na policję, gdzie rozpoczęto postępowanie w jego sprawie. Obecnie trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Marta Nawrocka, pierwsza dama, zaprosiła młode Polki na spotkanie, które odbędzie się w Juracie w ostatni weekend wakacji. W wydarzeniu weźmie udział prezydent Karol Nawrocki, który będzie rozmawiać o przyszłości Polski. Spotkanie skierowane jest do osób w wieku 18 do 26 lat i obejmie dwa dni sportowych emocji, koncertów oraz przestrzeni na rozmowy. Zgłoszenia są przyjmowane przez formularz dostępny na stronie internetowej prezydenta RP. Ukraińskie władze zatwierdziły ekshumację szczątków polskich ofiar w Hucie Pieniackiej i Ugłach na Wołyniu, co ogłosił Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Decyzja ta jest realizacją obietnicy złożonej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W ramach działań na rzecz zachowania miejsc pamięci narodowej, ekshumacje będą prowadzone w kilku obwodach Ukrainy, w tym w dawnej wsi Huta Pieniądzka oraz w Ugłach, gdzie znajdują się groby osób zmarłych i zaginionych w okresie II wojny światowej. Szczegóły dotyczące przeprowadzenia prac ekshumacyjnych mają być podane wkrótce. Ukraina wydała zgodę na kolejne ekshumacje i poszukiwania polskich ofiar, w tym szczątków w Hucie Pieniackiej oraz w Ugłach. Decyzję tę podjęto podczas posiedzenia Państwowej Międzyresortowej Komisji do Spraw Upamiętnienia Uczestników Operacji Antyterrorystycznej, Ofiar Wojny i Represji Politycznych. Komisja zgodziła się również na pobranie próbek DNA ze szczątków pochowanych w latach 90. oraz na początku XXI wieku na cmentarzu dawnej wsi Ostrówki. W najbliższych tygodniach planowane są również poszukiwania w Późnikach oraz ekshumacje w Hołosku Wielkim we Lwowie. Hunter Biden w wywiadzie dla brytyjskiej telewizji publicznej ujawnił, że stan zdrowia jego ojca, byłego prezydenta Joe Bidena, jest poważny, ponieważ ragdał przerzuty do kości i innych części ciała. Podkreślił, że choroba jest dla Bidena bardzo bolesna i wyniszczająca, co stanowi trudne doświadczenie dla całej rodziny. Joe Biden, który był prezydentem Stanów Zjednoczonych w latach 2021-2025, ma nadal publiczne wystąpienia i angażuje się w ważne sprawy. Po jesiennych wyborach uzupełniających do kongresu planuje opublikować swoje wspomnienia zatytułowane w pramy z Mistrzostwem Europy Ameryka, obiecaj mi, Ameryko. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Władimir Putin przygotowuje tajną mobilizację masową, ponieważ nie jest w stanie wygrać wojny na Ukrainie. Prezydent Ukrainy zaznaczył, że Kreml może manipulować umowami podpisanymi ze Stanami Zjednoczonymi, próbując przekonać Amerykanów do zgody na zajęcie większej części Ukrainy. Zełenski podkreślił, że Ukraina nie zamierza ustępować w sprawie terytoriów i nie przewiduje żadnych ustępstw wobec rosyjskiego agresora. Dodał, że Putin desperacko szuka zwycięstw, które mogłyby usprawiedliwić straty poniesione przez Rosję. Leszek Miller ocenił możliwe wejście Szymona Hołowni do rządu Donalda Tuska jako wynik załatwiania bieżących gierek i arytmetyki parlamentarnej. Bronisław Komorowski podzielił tę opinię, wskazując, że sytuacja może być postrzegana jako chęć niedopuszczenia do awansu minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Waldemar Pawlak zaznaczył, że na realizację tego scenariusza jest już za późno. Miller zasugerował, aby Hołownia odczekał 5 lat, zanim podejmie nowe działania polityczne, a Komorowski dodał, że plan ten może nie przynieść pozytywnych skutków. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju Wygrana 1000 w Toronto, odwracając losy meczu z Ukrainką. Po przegranym pierwszym secie 6-3 Polka zdominowała drugą partię, wygrywając ją 6-1. W decydującym secie Świątek rozpoczęła od przełamania i zakończyła go wynikiem 6-2, mimo że rywalka obroniła 5 piłek meczowych. Całe spotkanie trwało 2 godziny i 11 minut, a dla Świątek było to czwarte zwycięstwo w piątym pojedynku z Castillac. Prezydent Ukrainy poinformował o comiesięcznych dostawach pocisków do systemów Patriot w ramach porozumienia z Stanach Zjednoczonych, lecz zaznaczył, że ich ilość jest niewystarczająca w obliczu agresji Rosji. W kontekście obrony powietrznej, podczas ostatnich ataków rosyjskich obrona Ukrainy nie zestrzeliła żadnej z wystrzelonych rakiet. Zełenski odniósł się również do działań prezydenta Rosji, wskazując na planowaną mobilizację bez formalnego ogłoszenia oraz na presję rakietową i cyberataki. Podkreślił, że Ukraina nie zamierza się wycofać i będzie walczyć o swoje terytorium. W sprawie dodatkowych dostaw pocisków Ukraina prowadzi rozmowy z krajami nordyckimi i Holandią. Tajfun Dolphin przyniósł silny wiatr i intensywne opady deszczu do japońskich prefektur Kagoshima i Okinawy, raniąc kilka osób i powodując masowe przerwy w dostawach prądu. W wyniku żywiołu 5 osób zostało rannych na Okinawie, a w prefekturze Kagoshima jedna osoba doznała obrażeń. W wyniku silnych opadów, japońskie linie lotnicze wstrzymały połączenia z Okinawą, a dostęp do energii elektrycznej straciło 39 tysięcy odbiorców w Kagoshimie oraz ponad 12 tysięcy na Okinawie. Tajfun zmierza w stronę Chin, gdzie władze przygotowują plany przeciwpowodziowe i ewakuacyjne, a w niektórych regionach prognozowane są opady sięgające nawet 600 litrów na metr kwadratowy. Na Tajwanie odwołano 80 lotów z powodu nadchodzącego żywiołu. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzega przed planami Władimira Putina dotyczącymi masowej mobilizacji, mającej na celu wywarcie presji na Ukrainę oraz Europę. Mobilizacja może odbyć się bez formalnego ogłoszenia poprzez stosowanie tajnych kontraktów i blokad granic. Zełenski zaznacza, że Rosja szykuje się również do kolejnych cyberataków oraz eskalacji działań wojennych. Działania te mają na celu wywieranie psychologicznej presji na zachodnie kraje. W Bułgarii eksplodował dran w pobliżu gazociągu transbałkańskiego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy zaprzecza, że ukraińskie wojsko wysłało jakiekolwiek środki ataku w kierunku Bułgarii, oferując jednocześnie pełną współpracę w wyjaśnieniu okoliczności tego zdarzenia. Dran wyleciał w bułgarską przestrzeń powietrzną od strony Rumunii i eksplodował blisko posterunku granicznego, jednak nikt nie został ranny. Premier Kosowa Albin Kurti został obrzucany jajkami przez posłankę opozycji Taim Kadriaj w parlamencie, gdy zasugerował przełożenie głosowania na wybór przewodniczącego parlamentu. Kurti skomentował, że jeśli obrzucanie go jajami jest ceną za dialog, to chętnie ją zapłaci. W Kosowie trwa głęboki kryzys polityczny, który skutkuje brakiem wyboru prezydenta oraz marszałka parlamentu. Pentagon odsunął generała Charlesa Costanzę od dowodzenia operacjami w Europie w ramach reorganizacji kadry dowódczej, która rozpoczęła się w lipcu. W ciągu tego czasu szef Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, Pete Hegseth, usunął lub odsunął ponad 20 wysokich rangą oficerów. Źródło w Pentagonie zaznacza, że decyzja ta nie była związana z aktualnymi działaniami Hegsetha ani motywowana względami politycznymi. Generała Costanzę zastąpi generał dywizji Thomas Felty, który oficjalnie obejmie dowództwo V-Korpusu Armii Stany Zjednoczone w październiku. Do tego czasu formacją będzie kierował generał brygady John B. Mountford. Bartłomiej Zmarzlik wygrał zawody Grand Prix w Rydze, zdobywając swoje 31. zwycięstwo w karierze. Polak ma 4 punkty przewagi nad drugim w klasyfikacji, Australijczykiem Kurcem, przed ostatnimi dwoma rundami sezonu. W finale Zmarzlik kontrolował sytuację, a Kurz popełnił błąd. CO pozwoliło Lambertowi zająć drugą pozycję. Patryk Dudek zajął 5. miejsce, a Dominik Kubera nie wystartował z powodu kontuzji. Kolejne turnieje odbędą się 12 września w duńskim Vojens oraz 26 września w Toruniu. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: You are listening to the best internet radio station. This is DA.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do poniedziałku do 19 na drodze DK32 między Sulechowem a Kargową koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Również na obwodnicy w Sulechowach prowadzone są podobne prace. Do poniedziałku do 21 w województwie śląskim na 4 Katowicach zajęto lewy pas jezdni prawej w kierunku Tychów z powodu wymiany nawierzchni na DK86 przy węźle Murckowska. Do piątku do 19 na 4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum koszą pobocza i zwężają jezdnie. Równolegle do wtorku 18 sierpnia do 17 na DK94 między Sławkowa a Modnicą trwają utrudnienia związane z remontem nawierzchni. Do soboty do 16 na DK92 między Starczanowem a Neklą zamknięto jezdnię południową. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Polski ratownik wodnonurkowy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzegach uratował kobietę, która zniknęła pod wodą na plaży w Chorwacji. Akcja miała miejsce na wyspie Wis, gdzie ratownik spędzał wolny czas. Kobieta została odnaleziona na głębokości około 10 metrów przez kolegów z centrum nurkowego. Po wydobyciu jej na brzeg rozpoczęto resuscytację krążeniowo-oddechową, a następnie przetransportowano ją śmigłowcem do szpitala w Splicie. OSP w Brzegach podkreśla, że strzeżenie życia to misja, którą podejmuje się zawsze, niezależnie od miejsca. Dieta prezydenta Karola Nawrockiego jest starannie zaplanowana, aby zapewnić odpowiednie źródło energii, jak ujawnia jego kucharz Łukasz Miksnykowski. W posiłkach dominują zdrowe składniki, w tym warzywa oraz źródła białka, a prezydent szczególnie preferuje ryby. Miksnykowski podkreślił, że wszystkie produkty są polskie i sezonowe, co ma kluczowe znaczenie dla przygotowywanych dań. W sytuacjach, gdy prezydent nie może jeść na miejscu, korzysta ze specjalnej diety pudełkowej, CO zapewnia mu dostęp do zdrowego posiłku nawet w podróży. Dron, najprawdopodobniej ukraińskiego pochodzenia, eksplodował w sobotę rano w bułgarskiej przestrzeni powietrznej w pobliżu gazociągu transbałkańskiego. Premier Bułgarii Rumen Radev poinformował, że incydent miał miejsce w rejonie posterunku granicznego w Kardamie, a żaden człowiek nie został poszkodowany. Władze wskazały, że konstrukcja drona sugeruje jego użycie przez ukraińskie wojsko, a eksplozja spowodowała znaczny dym. Radev zaznaczył, że urządzenie przenosiło dużą ilość materiałów wybuchowych, a jego wykrycie stanowiło poważne wyzwanie. Władze mają nadzieję na szybkie ustalenie typu drona, który nie był dronem rekreacyjnym. W warszawskiej placówce stwierdzono ognisko gruźlicy. Po tym jak pracownica została zdiagnozowana z gruźlicą prątkującą, CO stwarza ryzyko zakażenia. U jednego z dzieci wykryto gruźlicę nieprątkującą, która nie stanowi zagrożenia epidemiologicznego. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Warszawie rozpoczęła dochodzenie epidemiologiczne, a dzieci, które miały kontakt z chorą osobą, zostały objęte diagnostyką. Dorosłe osoby, które mogły być narażone, również zostały poinformowane i skierowane do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Monitorowanie sytuacji oraz badania dzieci są kontynuowane. W hotelu Manor w Olsztynie doszło do uszkodzenia ściany zewnętrznej budynku, CO stwarza realne zagrożenie katastrofy budowlanej. W wyniku tego incydentu ewakuowano ponad 200 osób, w tym około 150 dzieci przebywających na koloniach. Nikt nie odniósł obrażeń, a na miejscu interweniują straż pożarna oraz policja. Władze czekają na przybycie nadzoru budowlanego, który oceni stan budynku i potencjalne zagrożenie. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: This is Radio.

0: Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Ukraina zgodziła się na ekshumację polskich ofiar w Hucie Pieniackiej i Ugłach na Wołyniu. Minister kultury Marta Cienkowska zaznaczyła, że prace mają na celu zapewnienie godnego pochówku ofiar zbrodni. Ekshumacje będą koordynowane przez grupę roboczą do spraw godnych pochówków i rozpoczną się w drugiej połowie 2025 roku. Na koniec sierpnia planowane są poszukiwania drugiej mogiły ofiar zbrodni wołyńskiej w Późnikach. Ministerstwo dąży do upamiętnienia ofiar zbrodni wołyńsko-galicyjskiej. W Zakopanem od końca lipca widywana jest łania z zakleszczoną na szyi plastikową pokrywą kosza na śmieci. Straż Miejska wspólnie ze strażakami oraz lekarzem weterynarii próbowała odłowić zwierzę, jednak akcja zakończyła się niepowodzeniem. Ponieważ łania jest z młodym, a element plastiku nie zagraża jej życiu, strażnicy zdecydowali się na bieżące monitorowanie sytuacji zamiast podejmowania działań, które mogłyby jej zaszkodzić. Władze Zakopanego prowadzą również działania edukacyjne, aby zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości. Amerykańska para nabyła opuszczoną wioskę Salto de Castro w Hiszpanii za kwotę od 300 do 350 tysięcy euro. Planują przekształcić miejscowość w popularną atrakcję turystyczną, w tym ośrodek turystyki wiejskiej, zachowując lokalną architekturę. W pierwszym etapie zmodernizowane zostaną tereny kościoła oraz obszary przeznaczone na zakwaterowanie dla turystów, a w drugim etapie odrestaurowane zostaną wiejskie domy. Projekt ma na celu ożywienie regionu oraz może stanowić wzór dla innych obszarów dotkniętych wyłudnieniem. Poziom aktywności zawodowej wśród Ukraińców w Polsce jest bardzo wysoki i wynosi powyżej 70%. CEO potwierdzają dane przedstawione przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej. W 2025 roku ponad 90% imigrantów z Ukrainy, którzy przyjechali przed 2022 rokiem, oraz 75% uchodźców po rosyjskiej inwazji było aktywnych zawodowo. Dodatkowo, według Głównego Urzędu Statystycznego, obywatele Ukrainy stanowili 67,7% wszystkich pracujących cudzoziemców w Polsce. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji skrytykowała pomysły Prawa i Sprawiedliwości dotyczące deportacji, podkreślając, że ponad 95% mężczyzn w wieku poborowym legalnie pracuje w Polsce i płaci podatki. W szkole Depsirin Nontaburi pod Bangkokiem doszło do tragicznych wydarzeń, gdy 14-letni uczeń rozpoczął strzelaninę, w wyniku której zginęło 9 osób, a 23 zostały ranne. Strzelec po oddaniu około 25 strzałów postrzelił się w głowę i zmarł w szpitalu. Tuż przed atakiem zabił swoich dziadków, a następnie przyjechał do szkoły autobusem. Uczniowie, w tym 14-letnia Kim, zablokowali drzwi sali lekcyjnej i czekali na ewakuację, a w międzyczasie wymieniali się wiadomościami ze swoimi rodzinami. Po tragicznych wydarzeniach rodzina dziewcząt spotkała się w domu, a Kim przyznała, że nigdy wcześniej nie czuła się tak szczęśliwa, widząc swoją siostrę. Z newsroomu to wszystko, teraz gramy.
1: This is Radio DHT.
2: You hear nothing but the best.
1: Playing on www.radiodht.com.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Kielcach sąd zdecydował o 2-miesięcznym areszcie dla właściciela pseudohodowli, w której przetrzymywano ponad 300 psów w dramatycznych warunkach.